0: monstre Shakira.
1: Essa bola vai rolar. Mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede.
2: Nadchodzi część artystyczna. Wielcy wykonawcy Shakira, Carlinhos Brown i przebój tego mundialu.
3: Na rede, na rede, na rede.